Sound harus dewe-dewe. Ojo-ojo tukaran ya. Kue ayam karo jodohmu, aku yo ayam karo